0: Witajcie sobotu, ciadwadzto rożonika, sada menczenio poszestrzycie. Przy najkrasniejszym słońcu stejmoju w studiu, też na nana so smieja, a so wesli matia dobranie.
1: Dobar ranka wam wszym, a to poladamy raz na nasze tej spisane, a słończne usłane dżęca. Jan Rea na przykład ma do dom sportowe pokiewy za was, a wabi was miastrujem też do pieskic, gdzie jeszcze zmieja jutce, a pądzielu koparskie tuniraj. Tu chwilu modestny blisko Lipska hejsuja, tam odmie so Sputnik Spring Break Festival. Z tym zabiera se pądzielu też młodzieńska redakcja Radia Zadkule, a hižo raz za to wabi se pądzielu też radio zasvědčić. Lydia Maciejowa powieda wam dżęca w formowaniu konformacji a młodzieńskiej svědčbe, a jak so modestny na to przyjotuja. Budeska agentura za dzieło je czera informowała o sytuacji na wukuwanskich wikach w Hornej Łużyce. Milan Grojlich wie więcej, dokiż by tam namiestne podla, a pożej się o tym powieda, a z dundakom podamy sojenca do Wojarec. Czodla, no hej, to zoniczo pon na podziewiczych.
0: A funky hudżbu też za was mamy kaśnetko skupinu Jamiroquai z Jayom Kejom na czole. Wosom poszestrzych, wiele wesela.

0: Jednoczemieńczyną po sześć, witajcie po całej honie srecznej dalnej Łużyce. Ja już nabiesz dżęca rano na popieczy, wąka, sem ku skrypiła, zobychu so rostlinki, rożyczki, tyżku z dery dżuli, a toż nabie wotwidzieć, co budzie to dżęca rianne dżin. Tu chwilu mamy 13 stopniu, mudre niebio, słonczko so zmyje, a temperatury te zalizu dżęca biehu dnia. Popołudniu potom na maksymalne 6:27 stopniu.
1: Zasos, psamna, 100 tydzień już proszę słuchać.

0: Jutze nicht los, was jetzt geht. Hat nicht der Schule ist mehr, das nicht geht. Zille, was ich bitte, was ob ins Geswedgen. Hei Firma wanne, Konfirmatia, aber Mojins Geswedgpa, dort zusammen Mojin und aller Wagen, Kroki, Dorjivinja, Dorostchenaho. Gag so Firma jomni a Konfirmantka, natota klepschiotu, ja? Lüde ja Matschioa, pschätzte ich mir's druim, zinatschletno Martu Malinkets, Zrakets, a Biennam Ski, Prinjo Boja, Wodka Sanja Pudla.
1: Woko wotanischa w raketanski cirk wie bichu so moji konfirmanscha w kru najbliższych pschiwoznych do koła zestupali. Je to ważne woko mik, ma ta malinkec je jedna z nich.
2: Pola Boże wodka zadia, ja pod wublatko te wino dostanu, a to ja też takie kus so pod prawe do te woshade pschiwozate.
1: Boże wodka zanie je nimok czynce jeden z dwieju sakramentu ewangelskie cirkwie. Na przyjmanie so konfirmandža nimale dwileče duo przyjotuja a zbieraja tež kóki za wopyt kemšu. Pójda Marta.
2: So wocetboletnika do paczeski wódżby mu ponty przeco kóżdżu hodzinu psalm modlimo, to smu na spoczatku nauknili, a potom husto szedinu stawiznu, abo tak pomożece te hesło czytamo hesło dnia.
1: Ochanuske hesła wundu tyś w serbskiej ryczi. Dokież pak by Marta Jeniczka serbsko-ryczna konfirmantka w Rakecach je niemsku wódżbu wopytała. Katolscy modostni w Budyszynie są runoczasne na swoje firmowanie przyjotuja. Wo firmowanskich hodzinach pójda Kola Herold.
3: Ja musimy się wybrali, że Jezus by. Na hejze ja sobie pan sam za chrześcijanstwo rozsudzim. Te drugie słyszeń na kreśliwe czyste czyneli, a bądźmy się krzyżowe puczmyli.
1: Tu są też z praktyckim dziwom w osadnym żywieniu zeznajomnia. Za firmowanie wuzwolisz se, hina kacz pola konfirmacje k mutru albo k muta, kisz mi firmowany być. Wun albo wona, wostanie ci czas żywienia po boku. Jak je swojo k muta wupytał, pójda Valentin Brezan.
4: To by kytro ciężko, dokiz moje służby nie może niszczu, dokiz nie są katolskie. Ale nie mam nikogo. Moja matka ze mną pytała ludzi. Ha, jestem spokojny.
1: W okresu Budyszyn w obkiczbuja stupacy trend za młodzieńską świeczbu. Lica jest o 91 młodostnych za event przyzywiwo, kiedy organizuje zakskie tułostwo za młodzieńskie dzieło a młodzieńską świeczbu. Za to zapłacza 155 euro. Za wobrubienie zjatoczności a wopismo. Przyjotowanskie jezby a przednoszki płacza ekstra. Tež budúci firmujomni podachu sa na jezbu, ktorú sú sami zapáčili, a to do kloštra v Austrijske. Evangelsce konfirmanča miechu připravienský čas, tak menovanú rústzeit. Marta Malinkec.
2: My sme boli v Kome, alebo v Ubirada sme boli tam. Potom tam tí všetci také tímore sú bojedu, kde sú konfirmáciu mili. A potom máme mohli ešte junú veľiče, junú konfinacht. Večo vonka vojn, hab tam so v osebe veľa spila.
1: Tole šo služi modostnom skrúčeniu základnou hodnotu a zromadnošče. So namaka vun abo vona svoje miestno, v vosače, respektívne v tuošnošči.
0: Lydia Maciua je rozprawiała o tym, jak są modostni na firmowanie albo konfirmację przyjotuja.
5: Gdyż myślę na ciebie, mi wiebrzy się zaraje,

Lube dzieci, dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka komputera Konrad Cuze je tutem miestcze wotrost. A tyś zwierjens kupansku halu a rot tam maja. Prawie. Dundak je so do miesta Wojerycy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wóżiskim centru nadešo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zonicze dżęca rano na podziwieczych.

Also ste kemi inle na rami jedz może stejsz. Na przykład poko Cijonjansko, Linjansko, Jezora, a dalsze jenice, nitko siatki bude tam szużom wyle los. Też so potem kolesowario ze suzonie czeskie a polskie na wala.

0: Posom do was mich ja topodamis zromadnies redaktorom sakskich nui na Karla Marxu drou, to wemischte potekim pschess putsch de stakzisch, sakske nui ne schak pschetzte ja menutze team, kisch ja du, nedo no noe wopkot wotte reo Matteo.
1: A dun wopkot un rika snackmatic, a je stirrat watzeci sidom wotte rene, we wopkot je kuaja so menutze automatik, isch mužeče sami posužuvač. Gajsch praja samuici, je wosebe biwa jara prašane, budešina drepia rade Landskron, tisch urkrostica, a Astra rakete, ale tische do chipsu so daja, mužeče tam skartu abo bar zapfačič, a wosebe to skatuje budyskim obchodzie, tam mają też takie przekwapienskie pakiety, ani zamówić nie wiedzą, co sobie nich kuwa, no a te są właściwie woblubowane pola kupców. A kiedy szupada, hej, takie snackowe automaty są dzień a woblubowanisze, też koncept 24-7, to szak mamy też w Gorzowcach, nie takie automat, w Ralbicach też samoposłu żuanski obchod nastanie tam na Frenzlec konich te stwory, hej, a automatam tym już ojny, gdy tam przyjdziecie hać wodnia, albo też noce, dajcie się zesłodzieć.
0: Kon, w Kozacach tam rolloda to go, no? Sężna se teje, ma tam je nohylo.
1: Nie, to mi się nie tak za huladu.

Mieszczanskie zawody w Zorecu działają nie tylko tu chwilę z wielkim czyszczom na tym te wosom na czekieżu, te wos na czwareniu, zasok syczy przyzamknęć po tragickim sypnieniu domu na von Moltke drozy w Zorecu. Cioch fazach ma so tole nie tylko stać, prynie ma so najpierw raz dziewięć czwareniu paralelnie przyzamknęć, a potem pokroczuje z tamnymi. Twarskie naprawy też nie tylko kunc tydzenia dale przewiedu, żeby pomożności burzy tam za so znamieńczasz toś, to nastupa normalne żywienie, zacząć mu.

Przespłynie to byś w serbskim rozwozu sobotu rano, cia 20 rożonika, dżesacz do napodżywyczych. Haj lubię dzieci, napodżywyczych je tak daleko, a czera dopojm czyso, albo znanoście to też zapasli, czera smy wam lubię dzieci najszelakoryjsze poki wydali za leczne prózniny, dokaj muli so to podać, aż tu już pyta jeszcze za dalszymi poskitkami w budyckim dzieciacym puczłanskim biuru narodowej drodze, dostanie czy co kopicu dajkich, hacz kemp w lisu, na ryt z kolesom, albo z wudu, albo też z kanuom. Maja tam też poskytki jenicy za hulcu, albo jenicy za holce, a samo serbski poskytk tam namakacze, kiedyś inicjuje żupa Jan Arnosz Smola Budyszyn, tuż dzicze tam raz nimo narodowej drozy Budyszynie, albo wobladajcie się wszystkie poskytki internetcze pod Schullandheim Kinderreisebüro Bautzen.

0: Swift to by kiś była się w high school. Po szuli ja dżęca w upomiec noch tu ryczyć. Ju, skrótka tola. Wieszcie, co ja jeny si się sześć dziedzin o szule. A potem są leczne prózniny.
1: Jeli treba cię iść idiju, do kotrego kempa si dojedziecie, albo na kajku zabieru macie lust, potem poladajcie tola pola dundaka online. Smy tam za was niekotre poskitki zezbierali.
0: Przetać podamy się do prózdnin, mamy jeszcze dość odmacych na doku. Jeden za was z tej aktualnym pomiu, że mianujcie w Warynie.
1: W ubiegłanie warimy z Tomaszem, gdzie do przyszłego koła. Co macie czynić? Na praszenia pomiu odmówić milku albo poladnicu hać do 15. junia do budyżina swać, a potem palce tłoczyć.
0: Kiwa mianujcie Waryński kurs. Ze szef kuchorium w Welbiku, 20. junia.
1: Mieczy so potekim do spisia.
0: Do wanebie, posłanie dundaka, kisze dżęca wojarycy wopytał. Wam tam do Mariany z jatki, a hacz przyszłania raza.
2: Dundak! Dundak!

0: A to je zawieszczy jeden z najważniejszych rozsudów żywienia, przed którym ktoś to młodych ludzi nie tylko zasosty. Szulu zakończyli, aż to nie tylko, które połowanie chcą nauknąć, to chcą raz działać. Budeska agentura za dziwo je czera informowała o sytuacji na wukubanskich wikach oni w Łużycy, a Milan Grojlich wie wiatce Milanie Kaleca nie wupada.
1: Niemal je 2200 młodostnych jest za nowe wukubanskie lietopole agentury za dziwo przyzjewiło a poradzować dało, to je niedzie 100 mienie haczloni. Liczba poskyčenych wukubwanskich miestnów so ponolończemu wulce zmieniła neje, niż to jace hač 2100. Wiecina so hišče rozsudziwa neje, podra 1000 młodych ludzi hišče wukubwanie pyta. Agentura Madrie tu kwilu skoro runie telko miestnu swobodne, prašenie pak přeco je hač so tutek přeča młodostny chodža.
0: Kotre połania są w osobie woblubowane, a dżer agentura a firmy jeszcze zajmcu pytaja.
1: No haj top 10 najbolej pożadanych połowaniu są wulce zmieniła neje w zeszłych letach. Przedawanie, KFZ mechatronika, przekupstwo za biuro albo za drobne wykuwanie są cyle prytku. W osobie pola autowych mechatronikariu je zajm wele wieczy hacz poskitk, pola blidariu na przykład też. Na drugim boku je wele swobodnych wukubanskich miestno za przekupcu we wikowaniu, za szelakich elektronikariu albo za przedawanie zeżywidło, w osobie wyrieznictwie.
0: A kada poradzowariu netko z tym bobkadzuja, zon nie może dawno kóźdy przyczy spelnić.
1: To wiezo przeco od jednotliwca odwisuje, ale spytaja z młodostnymi dobry plan B namakacz, jeli za faworizowane połowanie żadne wukubanskie miestno nie maja. A agentura też doporuczy czas po zakończeniu szule dere wużywacz, na przykład za orientacyjski praktikum, co bychu młodostni lepiej wiedzieli, kotre połowanie so im chodzi. Dziwowa agentura może za to na przykład też jezdne koszty przewzać. A ma też poskytki za tych bez szulskiego zakończenia, na przykład przyjotowanskie lieto, BVJ, w którymż może łono szulskie wodzagnienie nakwatać.
0: Podraty sac młodych ludzi honi Łużycy, tu chwilu jeszcze wukubanskie miestno pyta, Milan Grojlich tobie z informacjami tu chwilni horcy fazy za połanski rozsud. Utrymy Jacques.

Heute Berunje, Stutschka, Gottruschies, Komponowau, Jan Bulang, Stutschkas Lieta, Dürert, Natschis, Trusche, Jessac. Hi, also schladame na mehr Metaner, potom wes Mitschgezach, Jensa mehr Badner. Poponu Zochpakijo, Söda Kuvia, Tückans, a potom nawetscho, Petschich mehr Badner. We Birskezach, Svetscha, traditionellne Atorpostaro, Daunem Waschnemusch, Skoro Preitsch, Sport tam vulku rolu reihe at durch wur dua dwei koperske turnierei preni budge jutze czekajcemo a jutze przypodniu jednaczych albo dopodnia jednaczych a dalszy potom tun traditionelne zes może mi tun zapocznie so potom pundzelu przypodniu jeni. Kuloske bratrostwo z jato bosztana przeproszuje na zwiedzeń cilcu dżensa što na čehođinach, potem vod mi je so kraluske ciline sjatke neđelu, pokemšach počanu cilce, potom je s drujim s kaminskimi hučpnikami na cilnišću, a připonju jeni zahaja ciline na vorjua. Srpski rozvoz, vusova sjatke punželu za sobožom šu roženče, originalnje v radiju, a to s pomocu live streama, a to v džovečih, jako vosobity serwis namakacze slit kierluszu za kemsze punżelu w naszej app MDA Serbia. Po takim siatku punżelu zmijemy za sobożą mszu z Różanta, a to oryginalne radio, a też z pomocą live streama. A pakowanie za putnikowanie siatki punżelu są Różańcze wupokazane. Proszę tutaj też Wużywacz, przydatne pakowanie, co je naprzeczo nie dość kokoszani. Wukońskie służby proszą o to, żadne zajestki, a przyjestki zastajecz. A piatk, 12 junia, przewodzi Rzeczne Centrum Wita za szulę Rzeczycza, 4-letnika serbskich zakładnych szul znowa Czitanski Dyrdom D po budyskich wieżach, a za to przyzewicz możecie sohać to. Cicet je meje.